0: Радио.
1: Рацца.
2: Так само гребення ділок на хвалі білоруських радіо «Рація». Я пропоную вам чергову тему у межах європейських зон спадщини у музеї палацевих інтер'єрів «Харуші». 27 вересня пройшов краєвідний шпацер. Називається він «Зелена спадщина під гарячим сонцем». Удільники зустрічі разом з експертами дослідували стан вікових дерев, де обмірковали, як заховати історичні парки в умовах засухи, екстремальної спеки до урагану. Каже ведуця, шпацер – представниця Воєводської управи охови пам'ятника у Білостоку Евеліна Трахамович.
3: Під палącym сонцем охрона забитковых парків в обличчю екстремальних з'явищ погодових, чи так направде, що се діє в парку, так які є скутки того заламання клімату. Передусім, так направде, тут проблем розбіяся о витрималость так старого дерева, так, чи такого першого елементу, який нам ще жуца, як йдемо до якогось парку, так, в тим випадку, так, Zabytkowego parku w Choroszczy, tak? Pierwszy element, który nam się rzuca w oczy, to jest ten starodrzew, te ogromne drzewa, które niestety są narażone, tak? Na upały, na braki wody, tak? Właśnie ze względu na te załamanie klimatu.
4: Mają podobne problemy w Białostoku. Szmat starych drzew zaraz wysychają postępowo za zmianą klimatu i pierwsze rozwiązanie, które przychodzi z miastowym życharem, przez miastowe władze, to koniecznie wyrostka drzewa, ale czy można go nie wyrytować?
3: To znaczy powiem tak, no oczywiście jakby musimy tutaj połączyć kilka aspektów. W takim parku zabytkowym musimy patrzeć na zachowanie historii tego miejsca, na ochronę jakby przyrodniczą, no bo samo w sobie park składa się z tego, głównym komponentem jest przyroda, ale też również i co jest bardzo ważne, bezpieczeństwo użytkowników. Więc tutaj trzeba, to są trudne decyzje czasem, czy w jakiś sposób zapielęgnować drzewo, tak, ale to jest, wszystko to jest zależne od sytuacji, od diagnostyki, tak, danego drzewa.
4: Czy prowadzicie zaraz diagnostykę drzewa?
3: Znaczy, przynajmniej u mnie w pracy, tak, prowadzimy w ramach postępowań, tak. Oczywiście sprawdzamy, czy drzewo nadaje się do usunięcia, czy nie.

0: mocno narażone. Są aleje lipowe, grabowe, tak, które tutaj widzimy, na pewno tutaj są dość stare. Tak samo w głębi, ale to w zależności od tego, jakie miało warunki takie siedliskowe drzewo, to też i zależnie jakiego było gatunku, tak. Tutaj no, ten wiek jest różny, ale na pewno tutaj wzdłuż alei mamy kilka egzemplarzy. Tak samo tutaj w tych przestrzeniach po bokach, tak, mamy na pewno jakieś starsze egzemplarze. Ono, jeżeli jest w świetnym stanie, może sobie poradzić z tą raną, bo każda ingerencja w drzewo, tak, nawet obcięcie gałęzi, jest, no, pojawia się jakaś rana na drzewie, tak? Więc nawet takie pobranie próbki może po prostu doprowadzić, tak, dokładnie zaszkodzić. Także tutaj dość inwazyjne to jest
1: drzewo. My zaraz jedziemy po tej alei. Jakie drzewo może być najbolsz starym w tym parku? Czy my mówimy про комплексы баскету, алею, які мають історичну коштовність?
0: Ogólnie cały starodrzew, tak? Dlatego, że te drzewa, wzrost, tak, zaczął się w innych jakby warunkach klimatycznych, tak? I one teraz, no niestety, albo ciężko jest im się przystosować, tak, do tego, co się dzieje. Szczególnie właśnie ze względu na te deficyty wody i rosnącą temperaturę. Jakieś świerki na pewno będzie to dotykać.
1: Ale my zaraz znajdujemy się na obiekcie spadczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. To ale jest taki pałacowy, tak, tutaj przy pałacu wybudowany, tak, to jest letnia rezydencja Jana Klemensa Branickiego, tak. No i tutaj, że tak powiem, mamy piękne osie widokowe zachowane. No i ten drzewostan, który tutaj jest naprawdę imponujący.
2: І навіть про сповіщальне шкло присутні розглядали кору де стволи дерева, щоб самостійно прочитати їх біографію, де визначити цю зрост по текстурі, де розколінах, так само виявити перше незауважне в оку сліди кліматичного стресу, де уздіяння шкодників. 4 хвилини зараз застається до 10 Білорусі, до 9 у Польщі, Ютуб. Зараз ми слухаємо разом, а потім обов'язково на початку наступної години, ну, і навіть послухаємо.

0: Господарство, пачнем со стасункаў між Менскам і Масквой. У Менскам і Варшавы, даруйце. Нядаўнюю заяву кіраўніка польскай дыпламаты Радуслава Сікорскага пра магчымыя пралескі ў стасунках з Менскам і пазнейшыя заўвагі намесніка міністра Марціна Басацкага варта разглядаць праз прызму геапалітычных і эканамічных інтарэсаў прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. Гэтак мяркуе эксперт па міжнародных адносінах з Універсітэту Беластоку прафесар Даніэль Бацькоўскі.
1: Czyli politykę Trumpa. Bo wszystko, co widzimy tutaj, rozpoczęło się od tych takich skomplikowanych gier Trumpa wokół Łukaszenki, w których najwyraźniej Trump uznał, że Łukaszenka jest na tyle chciwy, że można go kupić. Natomiast Łukaszenka jest na tyle sprytny, że weźmie kasę z każdej strony i to robił od ostatnich 25 lat, więc że można go ze względu na kasę przeciągnąć na swoją stronę jest moim zdaniem złudne. Pozytywnie reagował, wypuszczając więźniów, oczywiście łapiąc sobie przy okazji następnych, to jednak Stany Zjednoczone zaczęły z nim dosyć skomplikowaną grę, w której paradoksalnie najważniejsze są surowce i możliwości produkcji między innymi nawozów, bo Trump już kilkakrotnie próbował wykorzystać potencjalne możliwości Białorusi, by naciskać na Kanadę. Oczywiście Łukaszenka by na tym zarabiał, no ale najwięcej zarabiałaby tutaj jednak Federacja Rosyjska, ponieważ no musi zbywać swój gaz i nie tylko Polska, która teoretycznie może przez swoje porty przepuszczać nawozy, które szłyby do Stanów Zjednoczonych. Przy tej okazji następuje taka próba rozmiękczania Łukaszenki. Można podjąć pewną grę dotyczącą, nazwijmy to, bezpieczeństwa granic. Tak naprawdę być może na przykład ograniczenia operacji białoruskich na naszym kierunku. Kosztem oczywiście, nie wiem czy odwilży z Białorusią, no ale na pewno kosztem gestów, które gazują na odwilż. Jest to ryzykowne, ale jest to ciekawe.
2: Ну, окремя пролісок Радослава Сікорського та Максима Жінкова у Нью-Йорку, бачимо ж заяву намісника міністра Мартіна Басацького, який ставить доволі жорсткі умови для Мінська. Визволення решти з 800 політв'язнів, заборона перельоту російських дронів і ракет през Білорусь. А агулом чи здольний Мінськ наогул виконати такі військові потребування? Чи це така свідома висока виставлена планка?
1: То є ситуація, в якій ми ліцитуємо найвище, як ще да. Під титулом «Ну добра, слухайте, поставили ми такі і такі варунки, щоб ще не мислили о нас, що ми там, правда, już zaczęliśmy kombinować, jak się dogadać. A ostatecznie może stanąć na tym, że no te warunki były nie do ugrania, więc no na razie, prawda, aby jednak osiągnąć jakieś minimalne sukcesy, w cudzysłowie obie strony schodzą z pewnych oczekiwań. I wtedy można te realne umowy czy realne ustępstwa przekazać i pokazać jako maksimum tego, co da się w danym momencie zrobić. Wiadomo, że Łukaszenka nie może też pokazać słabości przed Federacją Rosyjską, więc on no, nie może powiedzieć, nie ma sprawy, dogadujemy się z Trumpem i nie będzie więcej możliwości naprowadzania dronów, bo prawda jest taka, że Trump nie obroni Łukaszenki, natomiast Putin nie będzie miał litości w wymienieniu go na nowy model. I żadne ćwiczenia wojskowe, inne rzeczy nie pomogą w tym momencie.
2: U swojej szeregu analityk Maciej Nawiecki na stronkach Newsweek pisze o wojnie Putina na trochę фронтах, де Європа становиться головною гібридною метою. У свою чергу Радослав Сікорський після розмови з Жанковим прямо попереджує про ризику провокації по чужим стягам, спробу пробити коридор до Калінінграда і пробування 5-го артикула НАТО, надаючи, що самі білоруси вельми бояться утягування у війну. Чи з'являється таким чином такий дипломатичний контакт з Мінськом, навіть на полях ААН, спробою перевірити Польщу і наскільки Лукашенко ще контролює реально власну територію?
1: Znaczy na pewno jest to próba sprawdzenia, czy Łukaszenka będzie gotów poświęcić wszystko, by się utrzymać. Jednym słowem, ruszyć na wojnę. Bo wojna dla Łukaszenki jest groźniejsza niż wojna dla Putina, bo Putina ta wojna nie zmiotła, a jakiekolwiek próby wojny na Białorusi zmiotą Łukaszenkę po prostu momentalnie. Więc moim zdaniem Łukaszenka właśnie dlatego teraz gra na, tutaj na Stany Zjednoczone, na Polskę, na kraje bałtyckie ma duże kłopoty, że liczy na to, co było zawsze, czyli na taką grę na dwie strony. Iść na żadne przesmyki suwalskie, litewskie, czy jakie tam nazwiemy. Muszą użyć wyłącznie sił białoruskich, a Białorusini nie pójdą na żadną wojnę. Choćby ich zmusić. Znaczy, jakby się zmusić Białorusinów do pójścia na wojnę, no to zrobią to najlepiej, jak potrafią, czyli moim zdaniem pójdą, po czym gremialnie poddadzą się, żeby przejść na drugą stronę, bo nikt nie będzie, nikt na Białorusi nie będzie umierał za Rosję.
2: Na tym fonie naprawdę odbywają się pracach ciekawych sustrycz. Przynajmniej się wczoraj kierownik MZS Germanii Johan Wadefur pierwszy za drugiego roku sustrył się z Lawrowem, potłumaczył, że to prama. Europejcy nie mogą oddać Amerykanom monopolu na dialog z Rosją. Особливо на фоне сигналов про запрещение Путина на G20 у Майами администрации Трампа. Насколько вот такие сегодняшние маневры Варшавы и Берлина выникают хиба с тиску внутренней политики, может быть, узмыслення АГД, как партии, а насколько за страху перед махчимостью сделки Вашингтона и Москвы про сголовы самих европейцев?
1: Znaczy, układy Waszyngton-Moskwa trwają od momentu, kiedy wybucha ta wojna. Trump nie krył, że akurat on się nie przejmuje Rosją, nie przejmuje się Europą, nie zamierza się przejmować. Tylko, że no teraz powiedzmy szczerze, utrzymanie Ukrainy, pilnowanie całej tej wschodniej flanki, nazwijmy to NATO, jest w rękach Europejczyków. A to oznacza, że Europejczycy mają dużo więcej do powiedzenia niż Amerykanie. I ja się nie dziwię, powiedzmy, tym hasłom, że nie możemy się wykluczyć z rozmów z Rosją. Natomiast żadnych rozmów z Rosją nie będzie, ponieważ największym marzeniem Rosji od samego początku było, aby wewnętrznie rozbijać NATO. A jeśli Stany będą mówiły swoim głosem, a Europa będzie mówiła swoim głosem, to jeden z elementów rozbijania NATO będzie faktem i niewątpliwie Rosjanie zrobią wszystko, by w tym momencie grać zarówno na fikcyjne rozmowy z Europą, ponieważ po stronie Rosji nie ma żadnej woli jakiegokolwiek porozumienia innego niż na rosyjskich warunkach, bo będzie to oznaczało słabość Rosji i zablokowanie sobie możliwości tej wiary w to, że ten dyktat z 2021 roku, który i te warunki, które zostały wtedy wysłane, zostaną w jakikolwiek chociaż trochę sposób spełnione. Więc Rosja gra. Rosja wykorzystuje też Białoruś bardzo mocno, bo jeżeli chodzi o operacje różnego rodzaju, dywersyjne, szpiegowskie i tak dalej, no to służby białoruskie, które są kontrolowane przez Federację Rosyjską, są na kierunku Polski, moim zdaniem, dużo bardziej kompetentne niż służby rosyjskie.
2: A tam logiczne pytanie, na przykład, co naprawdę będzie propadlejsze, bo w Białostoku marszałek Łukasz Prokurm organizuje forum rozwoju granicznych regionów, jaki pójdzie 4 listopada, i naprost każe pro ciężkie sąsiedztwo, potrzebujące od Brukseli środków dla Podlasia, jak pierwsza linia obrony, gdzie, w zasadzie, my zaraz się i żyjemy. Jak zmieścić ten dyplomatyczny optymizm i spróby z angażu Mińska, i про гэтае слово про пролески и іншее, жорсткой прагматычнай реальностью помежных регионов, jego potrzeby.
1: Pogodzenie tego jest stare, tak jak rzymskie i łacińskie stwierdzenie, że chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Więc my po prostu musimy się szykować na najgorsze, nawet jeżeli rozmawiamy o tym, żeby było lepiej, dlatego że jeżeli nie będzie lepiej, potencjalna siła odstraszania i zabezpieczenie naszego regionu ulegnie rozbudowie. A jeżeli będzie lepiej, to też nigdy nie wiadomo na jak długo. Więc rzeczywiście nasz region potrzebuje konkretnych zmian, jeżeli chodzi o finansowanie. Nie dlatego, że w jakikolwiek sposób, nie wiem, wzniesiemy to jakieś super fortece, tylko dlatego, że w momencie, w którym staliśmy się obszarem przyfrontowym, to nasz region praktycznie utracił możliwości pozyskiwania środków z zagranicy, bo nikt nie chce inwestować na tym obszarze, analogicznie jak z turystyką, która była jedną z podstaw działania naszego regionu.
0: Гэта было меркаванне эксперта па міжнародных адносінах з Універсітэту Беластоку прафесара Даніэля Бацькоўскага. Згаданы форум развіцця гранічных рэгіёнаў Еўразвяза пройдзе ў Беластоку 4 лістапада. Рэгіён будзе патрабаваць ад Брусэля спецыяльнай эканамічнай падтрымкі і фінансавання як першая лінія абароны Еўропы ў рэжыме складанага суседства.
3: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie. Zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas słów, wiele snów, wiele chwil.